0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę,

0: Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
1: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
0: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
2: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemie.
0: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławą. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
3: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasków promieni.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu Ostaszkowskiego, stamtąd, no, jak zdecydowana większość jeńców, został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
4: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
3: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że osoby nie będące oficerami, tak, no, żandarmi nie byli oficerami, były mniej rozpoznawalne przez pamięć społeczną z tej przyczyny, że Katyń kojarzono głównie, że to jest zbrodnia na oficerach Wojska Polskiego. Oczywiście oficerowie i chorążowie Wojska Polskiego byli największą kategorią ofiar, ale niektóre inne kategorie też były przetrzymywane i ginęły one w zbrodni. Oczywiście chodzi o policję, ale chodzi także o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żandarmów Wojska Polskiego, których zatrzymywano wszystkich niezależnie od stopnia, także podoficerów, jak w wypadku Lenkiewicza, który przecież, no, był tylko podoficerem, tak? Ale niemniej z racji tego, że był żandarmem, został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
4: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
3: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, było, czy po wzięciu do niewoli trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli w więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię. Być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak pochowano ich gdzie indziej. I to jest zagadka i myślę, że odpowiedź na pana pytanie, jak bardzo zbrodnia katyńska dotknęła osoby zamieszkałe w granicach współczesnej Białorusi, pełna odpowiedź na pana pytanie będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zostanie ujawniona białoruska lista katyńska.
4: Jak pan uważa, na czym polegają próby zakłamania tematu zbrodni katyńskiej przez władze w Mińsku i Moskwie?
3: No, zarówno od pewnego momentu Łukaszenka, jak i Putin dokonują restalinizacji swojej polityki historycznej, obrony Związku Sowieckiego i jego tradycji, jego pamięci. Także zaprzeczanie, negowanie zbrodni katyńskiej czy pomieszanie jej wymiaru jest tutaj elementem restalinizacji polityki historycznej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda. Także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nadniemnym, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy AK-owców. W 1945 roku do dyspozycji komendy wileńskiej pozostawało około 1,5 tysiąca ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3 800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połkowskiego Ośrodka Dowódczego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię Kurzona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieńskiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach, w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie komendy okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogrodczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD Komendy Wileńskiego Okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza Pochorockiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie Eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką. Jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX-XX wieków był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę, że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie. Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. 2 lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohaterowiczów. A szkoda, bo bez tych mieścin Orzeszkowa nie stałaby się tą Orzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80. jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku. Od początku LSD stawiało na długie, rozbudowane kompozycje, osadzone w stylistyce rocka progresywnego. W czasach, gdy polska scena coraz mocniej skręcała w stronę nowej fali i punka, oni budowali wielowątkowe, instrumentalne formy, pełne zmian tempa i klimatu. Już rok po powstaniu, w 1981 roku, zespół pojawił się na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie TSA, jednej z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w Studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed Państwem LSD. Fałszywy krok.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: I sobotni informacyjny, muzyczny efir z akcentem na kulturę, na Radio Racja. A dwiedziem bliżej się, a tyry, spalowaj chwiliny, wyjawlęczemu mastactwu. Bo u Białostoku objednali się trzy twórcy, kap supolna rozkazać pra archiw suświetu. Żartam jany nazywają siebie 3A. Geta dwa Andrei, jakie pochodzić z Białorusi, Filipowicz i Bakumienka Chintnicki i Białostatczanka Agnieszka Olczak. Ich supolna wystawa tak i nazywa Archiw Suświetu i ona odkryła się wczoraj w budynku Podlaskiej Opery i Filharmonii. Każe jeden z udzielników wystawy Andrzej Filipowicz.
2: Ta wystawka, to ja można сказать, итог моего творчества за последние 25 лет. Она позволила переосмыслить мой творческий опыт и понять, что то, над чем я работаю сейчас, это на самом деле не фиксация каких-то мест, а фиксация следов этого места. Живопись, которой я занимаюсь, она не показывает какой-то конкретный пейзаж, какое-то обстоятельство, пространство, действие людей, а старается зафиксировать нечто уходящее.
3: А каким чином ты отбирал на эту выставу прац? Я ведаю, что у тебя значительно больше тут прац, частка этих прац. Как, чем она объединена?
2: Они объединены тем, что если глобально я работаю с помощью пигмента, фиксирую увядающий момент событий прошлого. И мне хотелось бы этот интересный опыт продолжать переосмысливать и находить в этом моменте какие-то интеграции с другими материями, которые подчеркивают мою силу и слабость, и показывают мою слабость.
3: Про эту выставу. Как складано было ее сделать? Что для этого выставать? Есть некая концепция для вас особисто?
4: Агнешка Олчак. Концепцией было, конечно, Архивум Świata. Моим помыслом на całość выставы были баньки памięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę. Dlatego, że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane. Na wystawie są prace właśnie pokazujące 12 miesięcy, czyli rok, który symbolizuje właśnie tą pamięć wybiórczą. Miesiące nie są ułożone po kolei ze względu na to, że ta pamięć właśnie przeskakuje, tak? To są bardziej emocjami ustawione miesiące. Są również kwartały, półrocza i rok, które pokazują nam, jak ten czas i ta pamięć z nami się łączy.
3: Pracować z żywopisą i w ogóle nową skulpturą, po-moему, prościej, czym ze szklem. Szkło to taki materiał nie dużo przydatny. Wy macie jakąś majsternię, jak to wy pracujecie ze szklem?
4: Tak, oczywiście materiał jest bardzo, może kruchy, ale bardzo wdzięczny, bo jest bardzo plastyczny. Szkło, ja od 20 ponad lat pracuję ze szkłem i nie wyobrażam sobie z niczym innym pracować. Wcześniej malowałam na płótnie, robiłam grafiki, szukałam swojego miejsca, a szkło jest bardzo wdzięczne, przez to mam możliwość oddania siebie i pokazania pracy w tym materiale. No, jest to trudne, ponieważ trzeba rzeźbić najpierw formy, później je stapiać, ale wychodzi efekt niesamowity.
3: Jakie historie, jaka sama ciekawa, jaka uosobliona już niejaki pomnik, czy co?
5: Andrzej Bakumenko-Chętnicki, rzeźbiarz.
6: Tak, to był upomnik uosobliony. Jeszcze takich u mnie nie ma, na żal. Ale jest takie imknienie, jak wyzwieta skulptura Iwana Kupaly. To nasz супольный, можно сказать, праздник, и такие он и польский, и белорусский. Я бы хотел эту миновито скульптуру реализовать здесь, на Подляшу. Альбо то может быть у Гайновцы, альбо у Белостоку. Это не имеет значения, але как такая фонтанна здесь повстал.
3: Мне она нагадывает у Минску, у парку Купалы. Есть подобное.
6: Есть подобное, это Аникейчик рабил, але там эти фигуры, они не побач, так як у мене, але так яны асобна. А у мене яны у гэтым танцу злучаны, бо так як казаў мой прафесар Артімовіч, немає кепскіх тэматаў, ёсць кепскае выкананне, а тэматаў шмат.
3: Я сярод этих твоих прац бачу с мармуру. Это ты як бы выточывал з мармуру эту працу?
6: Так, так. З мармуру все рабіў сам. Гэта руками сваімі рабіў.
3: Неверагодна.
6: Дзякую.
1: Выстава «Архіў сусвету» адкрылася ў Беластоку, прэзентуюць свае працы мастакі з Беларусі і з Польшчы. Выстава будзе працаваць да 13 верасня.

Belgijski multiinstrumentalist Tim Linard na chwalach białoruskiego Radio Racja, a przed nami amerykańska wokalistka, ale tak samo wiolonczelistka. A kalibra wiolonczelistki serdecznie zapraszają Białostoczan i życharów okolicę na koncert odkryty z wolnym ustupem u Kineforum, jaki projdzie u bliżejszy autorak u 20 godzin. A geta będzie polska wydatna instrumentalistka, wiolonczelistka Dobrawa Czochara. Geta taka lastowka festiwalu Uschod Kultury u Białostoku. Ale my już wiertajmy się do Kelsey Lu, nowy album So Help Me God. Geta zdaje się sprawa pokazać siebie nie jak połnościu. Kelsey Lu nazywa geta album aktem samowolodania, czy samowyznaczeniem ulady. Ale tak sama promoc ciała, jakoje з'являється і посудом, і архівом, і місцем улади. Адчуваю шмат тонкостей і заодно великою рашучасть Кельсі Лу у самовизначенні зв'язаним з гетим альбомом. І якоє... Ну, було заявлено є аж но п'ячі сини влямі. Кому Кельсі Лу є її творчасть да сподоби, уже в осінню, у листопаді, можна буде послухати її уживою у Варшаві. A my słuchajemy pieśni 852 z nowego albumu So Help Me God. Kelsey Lu.

The Cure i The Love Cats w efirze Białoruska Radio Racja, a kalistości znudził się starej pieśni i czekaje premierę. To wość czerchowa ja, bo i nowy album otrymali od Nowa Zelandca z hurtu The Veils, Fragile World. A New Day, pieśnia krychu może odmietna, ja nawet pośród całości albumu, chociaż temu, że nie dominuje tu piano. New Day.

Highland Vale u slovách s muzikou autorstva Michela Banabili, dáckého kompozitora. Chtěla se tut postavit karočinkou pěšňu, jaká už čekáje, ale nie, postavlu zrazu Jacka Wiley. Jany tak dobra думаю з собою скомпонуються. Jack Wiley – це один з адказних за поспіх Portico Quartet. Ale zdawniał, że Wiley pokazywał, że jego kruch muzycznych zaciekawlenia szerejszych, horyzonty wielmi szerokie, a jeszcze siedzi ci mocny afrykański doświad. Kali ze swoją dziewczyną, jaka ja prowadziła dośledowanie i on prowadził 7 miesięcy u Senegali, pobacz, i poznawał miejscową muzykę, balaks, miejscowych muzykał i nasyczał się tej kulturej. A my siądnie, słuchajmy jego autorstwa Eternal Spring.

Eternal Spring od Jacka Wiley zachowała, jakim niewielmi suchuczny spadzieja, jaka ja prochodzić na Białostoczynie, a mają na dumce wizyt laureata Nobelowskiej Premii Miru, Alesia Bialackiego, zasnawalnika prawa obarączacha centra Wiosna. Wieczna wiosna, Eternal Spring, panuje u sercach, a kali nie chapaje je na ulicach, warta pracować ustojliwa i nie zdawaca. Aż to ciepier, tady po białorusku. Posłuchajmy nowej pieśni od białoruskiego hurtu Noczy, jaki spolucza jej tancowalne rytmy z atmosferne lirykaj, ale i zanacharzowane za dno, jak to często bywa u wypadku białoruska mownych hurtów.

0: Drugi z wierszał, jaki za chwilinu poczujecie, napisał autor, jaki na mnoha hadoł ułatkawał się środ tuzoł poetyczna słowa na Podlaszy. Heta siamna ceci hadowy u toj czas poet Tarnopala Ładzimir Hajduk.
1: Ładzimir Hajduk, busły przylecieli. Busły wiernuli się na radzimu z śpiekotnego Egipta. У свою буслиную хваину, что зорами покрыта. Буслы, буглы, сустрели дети, и на уздагонки, як той вечер, бо кажуть гэтак люди, что хто лятучих буслов встретить, той, як вечер, легким будет.

0: Trzecia literaturna staronka pobaczyła świat 31 żniwnia 1958 roku i znajomstwa z joju chcę począć od fragmentu prozy napisanej Jankiem Dubickim. A czemu? A przyczyny joś nawet dwie. Jak za chwilinu poczujecie u początkowej czasce opowiadania, tema jego na wielki żal aktualna ja i u nasz czas, chacia przyczyny tego stanu mogą być różnymi. A druga przyczyna, nie mniej ważna je. Jego autor, Janka Dubicki, to nie kto inszy, tylko poet, prozaik, pierakladczyk i literaturawiet Jan Czykwin, późniejszy szmatgadowy starszenia literaturnego objednania, jako jest czasem przyniało nazwę Biela Wieża.
1: Janka Dubicki, paszczy raści, fragment. U chatu chutka ubieg lowa. Raz chrystany z niezaszpilenym palituo, z szapką na bok, i on wyglądał nieprystojna dla włócznia. Maci jego, jeszcze maladaja kabieta, myła pasud. Lowa wziął chatu pozirkam i szpyrnął sumką chutok. Mama, ja nie chcę uczyć się białoruskiej mowie. Nastia Piotrówna zwiernula się do jego i zdziwlena zapytała. Czemuż to? Nie chcę i usio. Skidajuczy palito, prabarmytał Lowa. Co ja, maju za jaje, a statca w szóstym klasie na drugi год? Co stało się? Jana nikoli nie kryczała na jego. Podeszła. Скажи, синок, що буду казати? Льова скинув з плеч материнською руку. Рижа я гету двойку поставила, вось, що. І он цілий затросся. Настя Петровна не ведала, що робити. Та її рука міжвольно гладила сина. Нічого, Льова, нічого. На наступний раз навучишся, поправиш. Не хочу вучить я її. Вона мені не потрібна. Куди я з її пойду? Маті не було чого казати сину. Вона сама була неупевнена. Мої правда, думала вона. Куди причапить тую мову? Вона одійшла від сина. Стала насупрать окна. Успомнила своє життя від самих малих год. Усе оно бурнає, а їхньої віри, їхньої мові не було припинку.

0: Trecia jej literaturna staronka przynosić jeszcze jedną niespodziewanku, a mianowita dwa Katreny. A Katren, heta czterokratkou je rymowana strafa u cztery wierszy, jaka ja maje zawierszany sens. Autorem ich zjawlajeca Jan Stanisław. A kto heta taki? Heta debiutant Jan Aniserowicz, jaki chwilinu po tym, jak Jasza Bursz stanie jednym z najbolsz oryginalnych autorów białoruska literaturnego objednania u Polszczy. A czarchowa mu debiutantu było u tuju paru 29 gadów.
1: Jan Stanisław, prylasz dla mnie wieciarok. Prylasz dla mnie wieciarok. Gdy pomarym ab doli ludziej, ja z dumak splatujem wianok, te saruczki spacieły ab wiej. Sonejka świecić, śmiejeca i greje. Sonejka świecić, śmiejeca i greje, zorki mirgajuć w oczami bez liku. Z mudrości świat nasz nieboga siwieje, a tak ciężko im żyć człowieku.

0: życiu jak pojest imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twojo zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła je na obkraści ciebie i pragnacie je ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny w serce przyjaci i szczera pokochać jeje, a ja na ciebie nie ostawić i budzie sprijaci tobie. Волосы побелели, jak śnieg, ноги не хочуć chodzić. I uśpienienie jeszcze troszczyć, mila jest starość, pomoże masaży zrobić. Nie u zasiody posłużna jest mnie starość, tedy proklinaju jej. Czemu ty taka nieudziaczna, czego ty tak muczysz mnie? A potem, kiedy spać i lachaju, ja na ścielotce pobacz mnie i znowu ja jej przytulaju i proszę przebaczenia u jej. Бывает и так, коли кости не вельми болять, тады хочется нам поспевать, а як музыка стане играть, за охотой идем танцевать. Старость и я подружили с собой, не скажу на ее уже ничего лихого, и так будем исти неразлучно в житті до конца нашего життя земного.
1: Такий вершик мне вышел, первый вершик. Такие мои вершики, ну, попросту... No może ktoś pisze, może taki bardziej filozoficzny, trzeba nad ich treścią zastanowić się, a co tam chodzić. A moje tu takie rymowanki. I tak troszkę prozy pisała, taką jak tu prawie tu świokru, to jeszcze pra swego mużyka, jak pojechał mnie po zakrutki do Slojka za luk. Nie przywiózł zakrutek, a przywiózł moją dwojuradną siostrę. I oni tam byli akurat u Radulini, odpoczywali letem. Привез до хаты и ехали трактором, и одно пьяно, и друга пьяно. О, вы подумайте. А тогда мне треба было ее отвозить, бо она оставила малые дети там у Радуини. И я ее в вечере, година 11, муще, повезла ее без права езды трактором. Думаю, повезу, а что? Нехай плачет мужик. Як он выпил себе и заснул, то что я маю робить? Мушу ей до детей отставить. Ой, такие были справы.

Микки. Инде. 21 на godzinniku, usio zychodzić, co znaczyć czas dla Inda Mix. Was witaje DJ Ricky i następną godzinę my odkluczajem od codzienności. Usie sprawy pakidajem na potym. Ciapier, joś, tolki muzyka, rytm i dobra energia. Rychtujcie się do mocnej porcji klubnych hukał. Paczynajem!